0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
0: Next Generation.
1: Next Generation.